0: gi nange oni gino rech luoto ing'eyo rech tiga kwango chiemo ni tie magin rech ber argi pi dwa ne al tiene pe nowaye tie ni rech luoto kowe apoya
1: mani chawo michama
2: jam nyingmani uman aklepo kero
1: jamukieta man chawo michama
3: jamawa
1: miula beny maumau kwinyaneda hispik fama duon mapegi.